Z tej strony Naturadio. Gramy muzykę i piosenki nawiązujące do natury, środowiska i pokoju. Usłyszycie nas na całym świecie, za darmo przez stronę internetową www.naturadio.net / r. Także po polsku.

Dla nas ludzi, którzy ją dręczą, czas wreszcie przestać robić z natury ludzkich igraszek wielkie śmietnisko, zmieniać bieg rzeki, przestawiać góry, bo to się kiedyś źle skończy wszystko. Może zatrute plamą paliwa będzie wymarłe przez długie lata.